0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pomladni
3: Ena. Veš, kako je najboljši, kaj ješ pomlad, po maulici? Pomlad.

0: Poradni Radio Wave.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio Ena.
1: Kucham sladoli kajmi.
2: Pomladni Radio Ena.